0: To domowiacy by było nie z mojej teamy. Sześć męczyno powieczy Jakub Poczer a Diana Fruczyc. Skrymichowa Jakubie.
1: Dobranie
0: Jakubie. Poladaj no raz do usłowania.
1: Na wujki hołka tok pala was Ralbicach. No Diana czera druga stacja Zatkula Beach Tury. Dale sobie Svitomistrzostwa a chcemy zladować roczo przed 20 litami WM 2006 w Niemskiej. Nostalgia a żane konflikty czy odlasa rady na wony czas dopominamy o tym nam Clemens Schmidt rozprawia, no a prini maturanča ma netko v usvečenju rukach, tež či, kiš netko džesatku v odzamknu, so tež vesela na odzamknine, ale kak so poriadne požadač v filmach, što se voni žadaja, potem na Katka Peplec rozprawia, a ladame hižo na prichodne šulske leto, keko novačko, abecejniko, kajš rene so praje, vočakujeme na serbskih zakvadnych šulach, tež to je dženca rano tema plana stu v usvanju.
0: A to vyše čenra rabicach v opravdže, dobra nala, a ja so nadziejam, że nitko place nie dostanu, gdyż przyznaju, że w finale sem dla mustwu serbska rakieta palce tłoczyła. To tam, mi bych tam tych młodych chulców tak żelżan człowiek, tam za nimi, wow, nie, ach, ja pasem serbska rakieta, potem są na końcu dobyli. Wasem inczyno popieczy ich dobre ranie przyje serbski rozwoz.

Sie mich wieder da, wie der Knasch ist, die Nitko, Mili, niemals so sasso, jedi, ich ob Schewetritsche, Wokna, Satschi, Nitsch. Gartner, die Stopnio, Gives, Lebro, Runje, Pokasa, Vesalowie, Betrebin, ihr Stunatsche, Stopnio, Adi, Spoller, Dame, Napschikwat, Tisch, Do, Nossacic, Runje, Tag, Nohe, Potom, Poe, Gegenza, Dale, Sasso, Hore. Temperatura, Nitz, Zille, Tag, Horze, Kaisho, Sanschwacht, Njach, alle Dosse, Hatze, Schiss, Chadwatsche, Stopnio, Minja, Metrologo, Jo, Jutzischa, Sreda, Dö, Chadwatsche, Stopnio, Apotom, Dale, Hore, Jede, Sturzk, Jeden, Azizeci, Asamo, Sapien, To poladamy hać tomu tak przytrychi ma padnić rekord horcoty dla wokoło 40 stopniu hać nohaj na wszelakich miestnościach hać też za honiu w użycu przytrychi. To ja nie wiem, ale też do przychodnych dniu tak ladam wulkie wokwodzienie nie zmijemy też niedziela 36 stopniu. Przypowiedzena poladamy, jak so mówię, ja się myślę, dele nie zależy, żywe z Lebrowski, rywostanie w wyszynach, dwie mięczynie do biedl, knasz jest cię, dobre ranie, mile na wóczerec, biła znowu i dobro.

Du Menschen, ihr wollt in der Schule, nur an der Kopasku WM, du schießt was rich WM-Ove und Chance Na Kopasku WM 2006, Sport ergeben Svitove Kopaske, Mischtostwa, wenn nimmst, geht der, so werle Luigi, Jara, Rade, Dopomni. Przeważnie pozitivna, je wona, Wiecznie w pamiątku z Wostowa a wiadomostna redakcja Quarks z czelaka WDR jest z przyczynami. Za nimi sledziła prini raz juzkach u minucy nimsy fenojo zjawne a romadze przed hulkimi woprozokomi public viewing so tede etablirowasze a zasadnie by 26 let ma krizo na swiecie nimo toho jeso przed domiace WM nowe zaczucze zromadnostcze we kraju stworiło czeho dla tun raz 20 let po WM 26 to cel inak je aż to ma technologiske wówicze z tym tyś czynić w tym może czy we naszej app MDA Serbia, albo też na naszej internetowej stronie czytać. Gdyż zromadnie juzkaż, czym rynczo je, to by się też czera zaso do pokaz w Ralbicach na Beach Volleyballowej Turie Radia Zadkule. Kajke wieselo, szicy miachmy.

0: cio szefa jo praja.
1: Jezus, tam hore lada, ale jen ta na tom ty widzi, a czy tu, albo ona pilna, albo nic. Na jej tam szojene szwórtki stoja, bo to tam ryga z otm jara lini.
2: Ja możem to jara dere zaradować, gdyż w srednjej szuli, nicht u szkuli, neo jara dere wotryzno. No. Wusto dość, że ten człowiek mówi, że był to ożywiona, a gdy są nicht u, że czterdzi lata mi pożada, a pońcu mi te znamki skierę szojene, gdyż tam runę pecz piatku nie stoja.
3: Molada ma wizo na znamki, wiesz, przedmety są ważne, jak fizyka, chemia, matematyka. Wizo znamki nie są szo, a mosiczkich pożadariu przeprosimo na jen interview, czyż się jedno, dokiś te osobinskie rozmowa ta tak wiele hodna, to takie pismo nie może szineść.
0: Żywienio by motywacyjskie pismo a wuswiecenia. Šo to svúša do klasického pakčika za požadanie. Polmatka je jednačel miłočanskie agrarnie dôžnosti a pyta pravidlne dorost za ratostvo. Prini začist špak von přes mate, chemi abo serbi znamku nedostanie.
1: Když ja bude ladam, jo, što majú one tam stejo pola poradka, pilnošče, kasu sú one zadržali snano, v kotri forme one druhým ľuďom napřečo stúpia. Daja si one nešto rec snano, abo klanit.
0: Runie času poprachovacích fachovcov z demotivácia a zájim husto vážnejšie, hač jednotlivá špatná známka. Kristina Rečkec od R+Z inovatívna domiaca technika Gamieny kváže tiež vážnosť na známky. V úsvedčenie pak ešte viac se preradža.
3: Što ešte jara za me líči sú te vúpade v šúli. Hej, nikotre ničo za to nemôže, když pone dla korošte úpanu, ale to ta rozmova čiže jedno rošine sa.
0: A kak wupada z motivacyjskim pismom? Dyrbi to przeco cywa a 4 strona być? Richard Paszka nawieduje dom Sjatoho Jana Smieczkecach z 80 sobudziewaczerjemi, a je hižo tużto dobrych a mene dobrych pożadaniu czytał.
2: To odwisuje, što jen pisa. Drude su jene 5 linki dosahace, a drude jo ten tekst tak zajmał, so jen te po strone czyta, bez to so jenike praj szinčnike kwitzce. Ja radšo temo nešto jace čitam, kaj cumao, vile so požadaja z jeni sadu, to je opon šun neprofesionalne.
0: A kak dže lepje?
2: Jen so predstaji, po toho potenciálno dživo davarja, jen nešto voco prajice, odo uprajice, što ma on do očakovanju, to je osobu rozsudne, kaj jen so na te boabenske zrečeno, te šijotve.
0: Přez jedni pak sú si šice. Vonku na forma, rune linie a jednotný layout drie sú to najvážnejšie za prvný dobrý začist písomného požadania. Štúž si prúcu dáva, písomne a tiež ertne rozmovie, správne vystupuje a zájemné povolanie pokazuje, má dobré šance.
4: A štúž nie je ešte vukovanské miestno namaká už a na panika, no a závode v Horní Vúžice pýtaja tiež nitko ešte dorost za start do vukovanského nového leta na najpožíšo v Nazemie. Bydlek na sedom.

0: Posłomiczyną po napu siedmych tu jest samski rozwoz. Każdy dzień za ranowy pojeźdźach słyszeli zmijemy w nowym szulskim liczy do romady 286 szulskich nuwaczków na serbskich zakwanych szulach budyskiego okresa, a na szulach z 2 plus w uczbu w Slepom, Wojerecach, a w Kulowie. Szudzie może znamieńcza jeden prini letnik wutwarić na niekotrych kubaniszczach, każ na przykład szuli Andrii Zela w Wojerecach samocji. Tam maja lica jednače abecenikov jacahač zajšve šulske leto. Ale nastupaja kubvanje na serbskih šulach mame išče dalše informacije ze zarjadu, kotrež Janek Vočja znosil. Janeko, kak vupada ze svučeremi a vučakami na serbskih šulach? Mame jih išče dost?
1: Nie, nažel dobirec za nic. Ižo vjacore leta serbsce vučerja a serbske vučaki pobrahuja, a za nove šulske leto krajne zarjad za šule a kuvanje lazub tež ničo spomožne nevozevja. Dohromade 24 pedagogu opušči 16 serbskih kuvanjišču, a najviac z njih mjenujce 20 podađa so na vuming.
0: A može zarjad džiru pvatač?
1: Nie, nažel nic, dokaž pšinđe jenoš 9 novih vučarjev a vučaku. A to mjez drugim, jeden pedagoga na serbski gimnaziji v Budišine, dvije vučarce na zakladnu šulu v Slepom, a jeden vučar na Wyższą Szulu we Woklecach.
0: Może da kultusowy minister Konrad Klemens swoje przylubienie dodzierżyć, że budzie na każdej sakskiej szuli jeden uczer przed jednej riadunu stać?
1: To zwiestość czurec nie może, ale kaj zariad zdzieli, z tej alica mnoich wodkadów uczerio a uczer kudla przed jeszcze większym wużadaniom hać minione lita. A to płaci zausie szule nic jenoż za serbskie. Nejsme moli dotal odkat vúčerjev z novými vúčerkami narunač, tohodla chceme prave boze s vúčerjemi a vúčerkami rečeč, zo bychme se zamiernými odriadovaniemi vúčbu na všetkých serbských šulách najlepie zaručili, rekne rečnik Lazub Klemens Arndt. Nimo toho je za vúčovanie v rečných skupinách dále a viac vúčerkov a vúčerjev trebných. Tohodla v jednotlivých pádach rečné skupiny romadže kvádu, zo bychu personálne džiry pvátali.
0: A kak vúpada se súčerským dorostom, myslí tam na referendáru?
1: To dostanú serbské šule po informáciách Lazub doromady 6. Dveju na serbskim gymnáziu Budyšin, dveju na Wyższej Szuli we Slepom, jednoho na zakładnej szuli we Wojerecach, a toho runia jednoho na Wyższej Szuli we Kulowie.
0: Wiacore lita pytaja zaria do tej nowych dyrektorów a dyrektorki za serbskie szule. Kajki daje tam stał Janeko?
1: V tej náležnosti krajne zariad za šule a kúvanie ketro melči. Jenička Votmova je, zo neje ladajo na vednictvo zakladne šule Vojerece, Ralbice, Budyšin a Krosčice hišče ničo dokonca zriadovane. Jednania vo obsadženiu miestnou hišče beža tohodla žane informácie. Tejšnic, keľko osobu je so požadavo. Pšičina? Datowy szkit.
0: Tuż dajmy sobie przekwapić, hać zmijemy k spoczatki nowego szulskiego leta sreć augusta nowych dyrektorów albo nowe dyrektorki na serbskich szulach. Utomny Jack, Janiko, za nowe jeszcze ze serbskich kubwaniszczów.

pożonych chcę kujdy być. Rjany czas mój mijach moj. Nie z mój swi upach se slubi woj.

kultura minnych dniów buba wichu, tyś tu a tam nie wietra. Pokoło chodzi ja na przykład jest to silnie deszczowało za czarowszym. Wesle pomsym do Gunsadzina sama dożywiła tyś pak we kocze busu. Tam je Gunsadzinia na miszczenskim swiedzeniu w osobie z letyś horiło ze silnym wichorom. Tyś jest tuś to deszczom tak zo kanalizacja nie jest cała. Ja chcę doczynić moła hasy bichu przepławiene, a mieszczanski swiedzień dobiesz so zdzila tyś przetornicz. No haj, a to ryka tyś dziwo, albo ryka się dziwo za woniowych woborniku. Wokamiknie to sto ukadżam je we mieście szitko za so poriadku, wedelni w Łużice, dobry zajczo wam wszym tyś we kocze busu, a za wasze miasto spiła nitko Monika Klesec za miasto Koszebus. Cztery mięczyny dosyć mi się.

0: Ralvica chulke wono czera bierine, wiesze tam młodych ludzi, wopkić, bo łaczo je na haczsu, sowodel czylne dery my czy starali, albo haczsu potom woprodzi też na rajniszczu byli, a tam na bicz woli bulowie turie radia zatkole są wobdzielili. No, a też leca su se niszto nowego wumyslili nasza młoda żoma radia zatkola, woni se wuprosza menuce na kujżdy stacji jene hesło. Czera rekasze moto, dziewe dżesate lieta, no a ralbiczanskie żony suso przedraszczyli do wosobitych drabu.
1: Musimy się posłynę tydzień, musimy skrótka zetkali, a musimy się nasze outfity upotali, że będziemy musimy zraszczyć, a ja no ma nich tu łatwas niszto, że autentyckie z dziewe dżesatych lit. O, kolo, hej, a na jacyc musimy się nowo kupili.
2: Hej, jak to poprawam ten byl bez handia? To się docela nemżem przedstawić, uda się docela jeszcze z przeczenymi wuczinczmulni, szczu na rejeje, albo z tej wuczincztu szto zdraszczy, a z nic to bądźcie, z hamsnym outfitze do szunu, a przyjdu do tego, bo było. Ha, że się to bądź przez funk, a morze kod, albo przez dozen telefon wuczinęli, albo jak to byl?
1: Nie, zawsze tak to nie wyszło. Also musimy przedeć, ja uwielę rumać ryczyli, że żeński czas jest tak nie, na żel. Ha, musimy sobie szuli, o tym znowu odryczyli, że to mu czyni. Nimo ha tak smo smo te zetkali po ponuto nebe tak smo smo also bez handy as emoji buch
2: sei mo ja smo so den sat nebe tak so müssen runi chu reibitsach so chaso mi switch kami so chu das hat ich litritchli wo trom du sag war
0: Ze svietkami 90-tych let my nesmo štožane sto. Přichodne teče nové moto ve nebečicach. Modro, červene, bewe, totla so tiež ze šlachči, sedom do napoče večej.

0: Bimbe lim a bimbe lam a s tym je napoczyłyczych dozwoniło je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wojcia.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakładnych szulach w okresie Budyszyn, gajstysz we Wojarecach na szuli Handry Zela, Kulowe a Slepom, bądź lica do romady 286 szulskich nowaczków do prynnego letnika. To jest 40 imieny haczloni. Janek Wojcia informuje.
3: Kaj zdzieli krajny zariad za szule a kubanie lazub, zmieja najwiac nowaczków z 160 na zakładnej szuli Handry Zela we Wojarecach. Tam utvoria runie tak ciriadonie, kaj za 57 dzieci na krabatowej zakładnej szuli we Kulowie. Najmienie abecedniku zmieja na zakładnej szuli Krosčice z 15 dziećmi. Tam kaj też we Radworiu, Woklecach a w Ralbicach utvoria stajnie jednu riadoniu. Na budyskiej serbskiej zakładnej szuli zmieniały dwiema riadoniomaj 45 nowaczków, a 48 dzieci zmieniały dwiema riadoniomaj we Slepom.
2: Dalsze nowostki ze serbskich kubaniszczo zonicze za niekotre mięcine tu pla nas we wusywaniu. Od 1. julia so popłatk za odpadki budyskim w okresu powyższy. To je czera w okresny sejmik w obzamknu. Popłatk stupa w 5 euro w obmiesac na domiacność. 15 litów a nie su płaciznu zminili, popłatki pak koszty hijowiace nie kryja, rezerwy su kunc lita wuczapane. Dale so też koszty za taksie powyższa, od septembra stupa zakładna płacizna w 1 euro na 5 euro posta, każdy kilometr płaci 60, w nocy samo 80 centów na kilometr wiatce. Serbska rakieta wokoła Tadeja Kretschmaria je dobycza drugie stacje zatkula bicztury czera Rajbicach. Mustwo doby na mustwo Rajbicy Rożant gisz zjechu ke prynemu razy finalu. 20 miestno za 4 hodzinski turnier bych po 8 mięcinach połne raje się so 4 staflach. Motto Rajbiczanskie stacje biesze 90 leta, za to z oblekachu semnozy drasty neonowych barbach, wujke nawusznicy abo treningowe w obleki. Przychodna stacja je pundzielu Niebelczycach, tam je motto modro czerwene biewe. Zorecu skarżuje się o czerwszego świetoznaczy wiadomostnicy na polu astrofizyki a astronomii. Między nimi je też noszą Nobelowego myta z USA. Ciel je, so w swoim sledzeniu odwosować. Gaj zdzieli Niemski Centrum za Astrofizyku, su niekotre astronomiske fenomeny jara krótkie, abo zubia so spieszniż hać myslene. To dla je za sledzeriu ważne, zo so ich dziło po całym świecie koordinuje. W Zorecu ma tak rec jezdny plan za wopkiecz bułanie niebia na stacz. Zaradowanie, kotre straja dżopiatka, organizuje Międzynarodna Astronomiska Unia. Bronjanka Serafina Miczkec je sakska mistrzka w dalokoskoku. Kunc tydzenia wudoby se lohkoatletka w starobnej klasy złotu medaliu przy sakskich mistrzostwach mitwajdze. Wona skoczy 4 metry 64 daloko. Z tym je Serboka Serafina Miczkec tu chwilu po cywej sakskiej najlepsza 12-letna w dalokoskoku. A to bych u nasze pojezdcze, kotrysz namakacie też na naszych stronach internetcze, albo naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 21 stopnio pokaza żywe slibro przy budyskim studiu. Dżęca znowa doszcz słońca, też niekotrym roczele wuladamy, ale wostanie sucho. Maksymalnie 29 stopnio dżęca, jutce potom dale horco a sucho, maksymalnie 33 stopnio. No a wiersz potom piatk sme docpili z 36 stopnio Celsjusa.
0: Na drogach na puczach se niczo nie stała znamieńcza, ja to nie widzę w systemie. Gdyż macie za nas dalsze informacje, potom sorat lubię pola nas przyzywcie tu w studiu nuci 591-734 staje nasze cisło. Przez chat to też funguje. Wszako smy też dostali dżęca rano puszczu ze zjerowana. O, to smy so wieseliwo. Jeszcze raz ruczo, kiwa mój. Jakub Kiwaj.
2: Utro
0: nie Jack. Szoci cwójwe. 4 mięczyny pod na pół, żeby czyście.
1: Serbski rozwóz.
0: So, Hanike.
2: Ach, hej.
0: No?
2: To jest lepszy studia, no?
0: Hej, to do lecza słysza, to taki evergreen w serbskim programie. Jadwiga Market spiewa w okostoriancach. Medla może to hać do hod bieżeć. Ale do patożycy kund.
2: Hej.
0: Pęcz pod na pół, żeby czyście.

Peter Sidom, das hat Schulerio Serbskie, sagt, wann die Schule Budeschin, a Czeskie Schule v Bolivsku. Susanna Zromadni, Wumenia, Wobdjilili Projekt, Szena Wolna, Swobodni Jewiszczo, Kisch Wobsahuje v Bihu Leta Hijo, Troje Kunze Tydzenia, a Dziewarnički jestem wuspiesznie so zakończyło. Dziewarnicy z Prahy są ze dziećmi pantomimu nazwuczowali, ryczna animacja, a ze znaczy susodnego kraja a kultury ma so też w nowym szulskim lecze dalej wiesz. Kletuch cedza so ze z regionalnej jedzu czeskie je zeznajomnić, jeli so spichowanie przez euroregion Nysa za so poradzi. No to by to larine było. Czy być mięczynu do 9.

Gaż słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatej ulicbu, orkestrowych barwu, pełność motivu, a obrosienie harmonii są nam znate. Przy przedstawieniu twerby tęcas, niejopak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegde się nazgenienia przy słuchaniu orientiruju se iści wiece pe klasisko-romantyskiej tradycji, a formy tej muzyki zunata, symfonie a podobne su byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu su se orientirowali za tym, coż su znali.

Pladbysi su pak przysłuchari byli przemierzone przez wielką mań szakorakich motivów. O nieju to ta jedna melodia, z której już możesz manewrować przez twerbu. Jedna żwała za drugiej nowych muzykalistkich myslicków przedobyła się k uszyma przysłucharia.

merje nie su jano inspiracja za muzykarią. Za wiele ludzi ją merio peżdane miestno, ale teke miestno za wedechanie. Pe oblicenia uchadaju z tego, aż jedna 3,2 miliarda ludzi jo pokazane za zastarania ze zwierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekrzywaju uszej 70% planeta. Za przeżywienie na Ziemi są na każdy pad trebne. Mimo żywych meriał nie jo żadno żywienie na landzie. Merskie organizmy, jako fitoplankton a merska czała, producirują około 50% atmosferyjskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy szczytają brzegi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na Ziemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Ziemi.

Merski Storm io titel togo concerta za violino smitskarski orchester a basso continuo italskego komponista Antonio Vivaldi. Zgromadnie ze jego sławnymi twerbami styriletne casy susza wen do cyklusa 12 koncertów pod titelom Ubeżowanie miaze harmonii a unamakaniem.

dalšny problem je pestupujúce ogrešie meriu. Niekotare namerské družiny przepołożują swój habitat na północ na chłodniejsze płoniny. Tak nadeżomy mediterane, srejżnomerské ryby žinca teke w pedpołnocnym a baltickim meriu. Wetom aż tam bogatość drużyną przybiera, wena w tropiskich wedach chudnio. Ale szykne drużyny niamegu spuścić swej żywieński rum, a tak żadne mryją.

lecz uwierzyć bym chciał, że nie musi być tak, że już wkrótce przestanie się.

ktoś utrajał godzinu trajucy przesiek przy 5 a 30 gradach, ten albo tam musisz mieć wielką uczobu za serską tradycją. Ja se wiaselim aż tak, jo. Koniec tygodnia, jo, ten Jasetys Lipenski Festival Dudako pokazał, aż dają tam wiele wiasela godnego. Słyszysz o Żyńca Wiecy we Wsidnosku. Svetowe mörja zase nemajú veľa, dla cogož mogu sa jasne liš. Svetové žen oceánu toto tematizírujú a my také žince v našom muzikovém uštívaniu vo mörjach. Na dalšne žen, na žen namerniko gledame ten tužen a gledame do Roniko, žož mežo se Serboka vjaseliš na gratulácie. Do toho onet druga tema Technická univerzita BTU pšiva bio žinca ve Hošobuzu svoje pšichodne studirujúce. O tom hned informirujeme rednia Astropedla.

Toste zuki pechadaju z jednej najwięcej znatej twerby w Meryu, la mer francuskiego komponista Claude Debussy. Żywiś na szczęście, a ci jo zachopił na niej żyłaś, jadam twiele się peździe jo była twerba getoła, a jo se przedstawiła. Uspiech jo był najszpierej słabym.

Gaż słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatej liczbą orkestrowych barwów. Pełność motywu, a obrosienie harmonii są nam znate. Przy przedstawieniu twerby tęcas, niejopak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegde się nazgenienia przy słuchaniu orientiruju se iści wiecej pe klasisko-romantyskiej tradycji. A formy tej muzyki, zunata, symfonie, a podobne, su byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu su se orientirowali za tym, coż su znali.

Pladi by si, supak psisuharie byli przemerzone przez wieliku mań szakorakich motivów. O nieju to ta jadna melodia, z ketare już meżosz manivrirowaś przez twerbu. Jadna żwała za drugieju nowych muzykalistkich myslickou przedobyła se k uszyma psisucharia.

Roni, kiedyby si suteke krytyzirowali, aż żadno Mario w jego kompozycji nie słyszę. Beni su byli zucone słyszać melowanie zuku tonmalerai. To groni wetkreslenie, wetkopirowanie temu zvenka muzyki z muzykalskimi sredkami. Gdyby si jo pak opisował Mario tak, ako jo vento sam Vesobinski widział. Mario jo se szemriło a szumiło w nowych a dotych miest nieznatych zukach a zukowych barwach.

Wat liet dat wat is als wessem wet mee josse kuze ras wessem ego junia u en swetowe geen oceano. Idea zato jo nastała na swetowe konferenze živis na 62 a živis jaset ve Rio de Janeiro. Ako cíl su pesta ili pokazas na uzna merio sveta za živinje na zemi.

Merje nie su jano inspiracja za muzikario. Za wiele ludzi jo merio peżdane miestno, ale teke miestno za wedechanie. Pe oblicenie uchadaju z togo, aż jedna 3,2 miliarda ludzi jo pokazane za zastaranie ze zwierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekrzywają uszej 70% planeta. Za przeżywienie na Ziemi są na każdy pad trebne. Mimo żywych meriał nie jo żadno żywienie na landzie. Merskie organizmy, jako fitoplankton a merska czała, producirują około 50% atmosferyjskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy szczytają brzegi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na Ziemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Ziemi.

Merski Storm io titeltogo concerta sa violinu smitskarski orchester a basso continuo italskego komponista Antonio Vivaldi. Zgromadnie ze jego sławnymi twerbami styriletne casse susza wen do cyklusa 12 koncertów pod titelom Ubeżowanie miaze harmoniu a unamakaniem.

textmi zukami z kompozicie Okeanide fenskiego komponista Jean Sibelius końce se naša žincašne uštivanje přece juniu jo svetove žin oceanu. Naš autor Sebastian Elikowski Pinkdajok tomu zestajú klasickú muziku a se zabieral se situáciou Mörio.